0: 2010 durch die Nacht.
1: Rzucenie jest spektakl, sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.